okno, wyjazdam. Okno, dejasan. Okno, dejasan. Okno, dejasan. Konec.